0: wyjść.
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze.
1: Nie wiem, czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy dziś środę w kalendarzu maja. W pogodzie w Przemyślu naprawdę świetnie. Od rana dużo słońca i tak zostanie aż do wieczora. Do tego temperatura wynosi już średnio 15 stopni i szybko rośnie. Po południu możliwe 25-6 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
2: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dziś drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
0: SK Przemyśl News.
1: Emanuela Kwaśniak. W wojewódzkim szpitalu w Przemyślu działa od miesiąca nowoczesne znieczulenie bólu porodowego. To rozwiązanie, które pozwala rodzącym kobietom samodzielnie podawać kolejne dawki leku przeciwbólowego podczas porodu. Z nowej metody skorzystały już pierwsze pacjentki, w tym pani Aneta.
6: Miałam typowe bóle krzyżowe, których po prostu nie dało się znieść. Doktor podłączył ten środek. Zadziałało momentalnie. Odczucie w kręgosłupie minęło.
1: Nowe rozwiązanie ma zwiększyć komfort i poczucie bezpieczeństwa kobiet.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku. To po pierwsze. Po drugie, tłuste bity. Więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
10: Chlebek świeży jest?
11: Jest.
10: To śniadanko.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: Nie, na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka, dobra, czarna i lecimy.
0: No to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O.
3: Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie chcesz jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie, wystarczy mi tą, co mam, bo ją kocham.
2: Dobra, to co na talerzu?
3: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to wszystko zjem.
2: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
3: W piżamie. Jankes. Jankes.
0: I Wiktor. Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ona jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie. Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś innego niż moją dziewczynę?

0: Ups, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej w nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację, to ujadzi.
1: No. Ale zdradziłaś. Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zrodziła się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No, smacznego.
1: Dziękuję. Poranne brasowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy. No i lećmy, lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś. Tak, byłem. Pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak. Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej, patrzymy. Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
0: Tego, z kwadratową fryzurą.
2: Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko na USK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
1: No. Pewnie.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać. No hesitation,

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
2: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
2: Halo?
1: Halo?
3: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive, gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
2: i
1: będzie pyszne.
2: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
2: Tak jest.
0: No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: W Przemyślu poranek bardzo spokojny, jest pogodnie, słonecznie i coraz cieplej. Aktualnie na termometrach mamy średnio 15 stopni, a po południu będzie nawet 25-26 to dziś, a od jutra więcej chmur, a wieczorem jutro możliwy deszcz, a nawet burza.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
12: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
11: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. A wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
13: SK Sport News.
11: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat.

0: Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern, a polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
1: I Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
3: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie zaś, aż tutaj się oblizałem.
2: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo, że...
3: Dzisiaj ten meczek się szykuje, ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
2: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O, proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek, kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folice takiej?
0: Dziadek
1: Dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa. Radio
4: SK. Zasrana telewizja!
5: Reklama.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Masło ekstra łaciate 200 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: To co? Kto robi zakamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło. Ha!
1: A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga!
0: Kinga!
1: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
1: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwal się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwal się!
3: 28.
0: Idealnie.
1: Najlepszy wiek.
0: Mieć 28 lat. Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
1: Ale mi też tak zostało. A ty, na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
0: O, to też fajnie. To też dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Zawsze.
1: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
1: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Mm. Dobre to czy niedobre?
3: No, wiem, że ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, bardzo czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
1: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej. Okay.
0: Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
3: Mm-hmm. Ja obstawiam moją ukochaną, chrzestną Iwonkę.
0: A, to
1: i tak
0: ona
1: też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak, tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
3: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
1: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
3: Super.
1: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają siebie, prosimy.
3: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Co i to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
1: Uważaj,
0: ciebie.
1: Uważaj, dla ciebie, especially.
4: 100 lat, nie żyje, żyje nam.
1: Mua.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię. A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
2: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach.
2: Dziękuję.
0: Ale od razu informujemy, nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Na ulicach regionu ruch się zagęszcza, szczególnie na wlotach do Przemyśla. Pamiętajcie, noga z gazu wolniej znaczy bezpieczniej. A w pogodzie nad nami słońce i dzisiaj taka pogodna aura z temperaturą po południu w okolicach 25-6 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
3: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
2: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
4: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
2: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
0: SK Przemyśl News.
1: Emanuela Kwaśniak. Maturalny maraton trwa w najlepszym. Większość odetchnęła jednak z ulgą po wczorajszej matematyce i poniedziałkowym egzaminie z polskiego. Dziś maturzyści z Przemyśla mierzą się z pisemnym angielskim lub innym językiem obcym. Podpytaliśmy ich, czy mają lekki stresik.
5: Nie ma żadnego stresu akurat przed angielskim.
6: Ja się bardzo stresuję, ale chyba będzie dobrze.
7: A jaki wynik obstawiasz? Jaki celujesz?
6: 100%.
8: Nie, angielski myślę, że lajcik.
1: Na Podkarpaciu maturę w tym roku zdaje ponad 21 tysięcy osób.
9: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
10: Więc wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jak jest u was, dajcie znać.
9: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
11: KSK, gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
10: Teraz u nas kombi słodkiego mojego życia.
9: Bubble tea na śniadanie.

0: my.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

of the survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj SK. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak jest, pana. Dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie. A my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem, mam te dwie butelki. No nie, no, ale ja mam... Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj? 2341 złotych i 50 groszy.
0: Brawo! To jest naprawdę rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę.

0: piosenka lekarzy. Nie chcę zbadać, zbadać. Wiem.
1: Właśnie, prosimy, nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: Siódme wygrywa.
2: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa. On też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: I miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, nie o tym. Zabieramy się za siódme wygrywa.
0: Choć wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę być pewne zieczulenie, czy...
0: chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobranoc.
0: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co? Siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
4: Cześć. Co to ale przyłączy się na telefon, prowadzę.
0: No właśnie, właśnie, właśnie.
1: Ostrożnie,
0: to nie wolno.
1: Chyba, no.
0: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma. Ojej, to lepiej było wtedy, przepraszam.
0: Daj jakieś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
0: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy.
1: No, czy możesz wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
0: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
0: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się. No dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenia była, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, halo, cześć.
1: O, od razu lepiej.
0: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf. Tak czy nie?
5: Tak.
1: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
0: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
0: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni.
1: Na siłowni.
6: Będziemy pokować dzisiaj łapy.
0: O, właśnie. Trzecie.
1: No dobra, lecimy z trzecim.
0: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu.
1: W czerwcu, tak jest.
0: I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
0: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
0: Czy Foire de Boyard?
5: Gra w ciemno.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
7: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
0: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej. Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
5: Tata, mama, proszę.
1: Proszę?
0: Mhm.
1: Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy.
0: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: To prawda.
0: To właśnie.
1: Dobra, lecimy.
3: Szóste.
0: Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie? Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
5: 5 stów.
0: Kurde, wiedział. No.
1: Dobry jest słuchacz.
0: Naprawdę, inteligentna bestia.
1: Bądźcie z nami. Siódme. I uwaga, dojechałeś do 7. Teraz nie popsuj. Nie ma kamy, to może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
0: Czas start.
1: Nawet nie może.
5: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no kozak.
0: Jakby się działo obok.
1: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
0: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
1: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
0: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
1: Dobra?
5: Fantastycznie, fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
1: Z rana.
5: Śmiejcie się jak kama.
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: 25 minut po 7 za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, znaczy ja za każdym, ja w tamtym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zawory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: To ważne info dla kierowców. Przypominamy, że zmieniła się organizacja ruchu na Rejta na Ikonopnickiej. Tam są prace drogowe. Od jutra zmiany w organizacji ruchu też na Sybiraków. A jeśli chodzi o pogodę w Przemyślu, dziś pogodnie przez cały dzień i ciepło. Po południu 25-6 stopni.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporterski Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
16: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
15: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
17: SK Sport News.
15: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC

0: Porto do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
1: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
2: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
1: Dzisiaj jest dzień bez diety, więc jakie jest wasze, bez ograniczeń? Może być nawet niezdrowe, śniadanie idealne.
3: A ja mam dzisiaj dzień z dietą. Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
2: Tutaj kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
1: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura. 38 minut po godzinie 7.22 kreski, będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj międzynarodowy dzień bez diety.
2: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
0: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
0: To ładne z plaży takie, prawda?
2: La la la la la la.
0: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
0: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
2: I nie wylewajcie wody po parówkach.
0: To się nadaje na herbatę.
2: To jest zupa parówczanka.
0: I Wiktor. Ale kiedyś byłem, pani, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę.
2: Reklama.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan. Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów. Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
8: I po reklamie.

0: krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy, uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: Aha. I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Tak, zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
5: Dobrze.
4: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
5: Nie.
4: Dobrze, więc...
5: Znaczy, no nie, mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no, bliche, ale...
4: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe, te, które pani ma na zęby?
5: Nie, bo ja mam na serce.
4: I teraz w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu panią informuję, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
5: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
4: Wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie, jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, takie se.
5: Ja rozumiem. No. Aha, to czyli
4: jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą.
5: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
4: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
5: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
4: Dlaczego? Nie rozumiem.
5: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
4: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
5: Ja rozumiem.
4: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego dostaną zmiksowane.
5: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
4: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
5: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
4: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
5: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
4: A, to pani powie. Marta!
6: Mamy, czy jesteś kręcona w Radio SK?
5: O kurde, no ten głos też mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
1: Jak będę w sanatorium?
0: Żeby męskie granie się rozłożyło. Ja się stałem.

0: I od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Ale słuchajcie, jak ja...
4: Taki
3: jak
4: z ciebie ja, Maxika.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów. Bo warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
3: Tak, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
3: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS, że słucha radia.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Na przemyskich ulicach spory ruch, do tego też przy szkołach podstawowych, bo w średnich maturę, więc przy szkołach i przy przejściach dla pieszych warto zwolnić. A pogodowo dziś słońce i bardzo, bardzo ciepło, po południu możliwe 25-6 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter SK Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
3: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
4: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
3: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
5: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
3: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
2: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
0: SK Przemyśl. News.
1: Emanuela Kwaśniak. Zmiany na problematycznym przejściu przy ulicy Przecznicy Wałowej i Ratuszowej w Przemyślu. Plan zakłada skrócenie 18-metrowych pasów i budowę wysp azylu, by poprawić widoczność i bezpieczeństwo. Projekt został już zaakceptowany i trafi do nowej organizacji ruchu. Trwają zapisy na drugą edycję Przemyskiej Sceny Biznesu. Spotkanie przedsiębiorców odbędzie się 12 maja o 11 w Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestrację online.
6: Jankes, Jankes
7: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: 8:02. Dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
9: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co? Zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte.
8: Tak jest. Na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
9: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
8: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, jak słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Kamilito Nosilito gra dzisiaj z nami także.
3: Pięć słów, pięć stów.
1: No czyli jest... można wybierać też, Kamila też mogą można może wybrać.
4: Promocja, mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to...
5: Zwalaj na mnie.
0: No nie było, nie było pełnego
5: Zwalaj
0: portfela.
5: Zwalaj na mnie, dobra, jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
6: Ja wybieram dzisiaj Jankesa.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 5 stów, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Jankes, co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak, wiesz, poznać jej umysł?
1: Powiedz coś o sobie dokładnie. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje, czy masz chłopaka?
6: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: Maturzystka.
6: Jestem trochę zestresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
2: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
2: Wynochaj Jankes, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale Jankes wygląda takiego maturzystę intelektualnie. No, także dobry radę. Wynocha, już.
5: Na maturę mogę wejść w czapce?
2: Tylko w garniturze.
0: Jankesa nie ma. Zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga. Pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
6: Nauka.
2: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
2: Drugie. Koncert.
6: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
6: Samochody.
2: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
6: Słodkie.
0: O, tu może mieć problem chyba. Ale będzie, dobra, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
6: Warzywa.
2: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
2: Trzymamy kciuki. 5 słów,

0: Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy ona umie, no to teraz już nie ma żadnych. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pięć stów.
0: No i zaraz się okaże, czy on umie, Jankę, wejść w umysł Karoliny. Dzień dobry.
2: Karolina.
3: Cześć.
2: O, jest.
0: Słuchaj,
2: super.
0: Parę minut temu dla tych, którzy nie słuchali radia, przypomnijmy, że dopasowałaś swoje skojarzenia. Matura to...
3: Nauka.
0: Koncert.
3: Śpiewanie.
2: Autostrada.
3: Samochody.
2: Pomarańcze.
3: Słodkie.
2: Dieta.
3: Warzywa.
2: Ale no
4: nie mamy
2: to.
4: Pięknie składa.
0: Dobra.
2: Woła, nie zdałaś.
0: Wołaj tego giganta umysłu.
2: Jankę! Ho! Ho, ho, ho! No, zaproszenie trzeba dla pana.
0: No,
2: proszę bardzo. Dobry. Matura na pana nie będzie
5: dzień
2: czekać.
5: Dzień dobry, pięć stów.
0: To się zaraz
3: okaże.
5: Dobra, lecimy, jestem gotowy. Co wiemy, czego nie wiemy?
2: No to się ciebie pytamy.
0: Wiemy, że pierwszy wyraz, który Karola dopasowała, to matura.
5: Matura.
0: No.
2: I myślisz, że powiedziała...
5: Matura to bzdura.
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
5: Nie.
2: Jak jest,
3: nie, no to co się robi przed maturą?
5: Kremówki.
3: Nie, co
0: jest twoja podpowiedź? Co się robi przed maturą?
5: Nie zawsze to robisz.
2: Chciałbyś rekolekcję, przepraszam.
0: I dla ułatwienia dodam, że to jest jeden wyraz.
5: No jeden wyraz, jak się chodzi na...
0: Rekolekcję, tak.
5: Na korki.
2: Może być dla ciebie ciężkie.
5: Korki!
2: Karola, ale byłeś blisko.
0: Karola, co powiedziałaś na maturę?
3: Nauka!
2: No ja mówiłem, Jankę, znowu mijał to.
5: No przecież dobrze. To było oczywiste.
2: To kolejne słowo.
5: Karola, wyślij mi stówę.
2: Kolejne słowo. Koncert.
5: Koncert!
2: Mhm. Łatwe.
5: Muzyka!
3: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też lubię robić.
5: A. Śpiew!
2: Ja bym zaliczył.
0: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak?
2: Śpiewanie, dobrze!
5: Śpiewanie to jedno i to samo!
0: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl
5: dobra,
0: chwilę.
5: Tak. No. Widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
2: Można. Ja nie podpowiadam, ja nie podpowiadam.
5: Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No
0: jedna stówka jest, uwaga, jest. Trzeci wyraz to autostrada.
3: To jest na autostradzie.
0: O, to jest na autostradzie.
2: Więcej, dobrze ci mówi.
0: Więcej nie podpowiadaj.
2: No jak jest na autostradzie?
5: Na autostradzie
2: się macha ręką, ma.
5: Bramka? Ograniczenie?
2: Piłka, dobra, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
5: Autostrada.
0: No.
5: Samochód.
2: Ty dobrze!
5: Dobrze!
2: Ale co się zdziwiłem? Z tym możesz,
5: Karola,
2: mieć problem.
5: Karola, jesteśmy najlepsi.
2: Z tym możesz mieć problem.
5: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
2: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
5: Pomarańcze.
2: Tak.
0: No.
3: Jakie są pomarańcze?
0: Jakie są pomarańcze?
5: No jakie, no.
0: No,
5: no jakie,
2: no. Jakie, no. Jakie, pytamy, no. Się ciebie.
5: Pachnące. Słodkie.
2: Na pewno? Na pewno? Chcesz to powiedzieć?
5: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
2: To się zdecyduj.
0: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch?
5: Mogę
0: bo jeden wybrać? Jest dobry.
5: Dobra. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są.
2: Jankes,
5: jeszcze mamy szansę na rekord.
0: Jest jeszcze jedna
2: czapka, czapka cię nie ciśnie w głowie, za
5: Karola,
2: dobrze idzie.
5: Karola, dobrze jest, co?
0: Ostatni
3: tak,
0: wyraz.
3: Bardzo.
0: Ostatni wyraz to dieta.
5: Dieta.
0: Co Karola powiedziała na dietę?
5: Dieta. Bez sensu? To
0: bez
5: nie?
0: Bez sensu, dieta.
3: To, co się je podczas diety.
2: To podpowiedziała.
0: Coś się je podczas diety, no.
2: Kalorie.
5: Dieta,
0: powietrze.
5: Dieta, szukam po tej naszej
0: dobrze
5: głowie Karola.
0: Wiesz co, nie widać po oczach, żebyś myślał.
2: Takie zbłąkane oczy.
5: Zdejmij okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
2: Strzelaj.
5: Dieta. Chudność, szczupłość.
2: Chudność.
5: Waga!
0: Niestety.
2: A było tak blisko.
0: Co powiedziałaś?
5: Co było?
3: Warzywa.
2: Warzywa.
0: Ale Karola, mamy dla ciebie ważną informację. Karolina.
1: Garnia.
0: 300!
3: Super, dziękuję bardzo.
5: No i co? Można iść na maturkę teraz.
2: Tylko nie bierz Jankesa na maturę.
5: Nie, to nie było tak źle.
0: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego
5: jaki,
0: ty piszesz?
5: Właśnie jaki? Hista?
3: Dzisiaj podstawowy angielski.
5: Angielski?
0: Yes, of course, yes,
5: to może
0: very
5: powtórzę.
0: Good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
3: Thank you so much.
0: And now, ladies and gentlemen... Pitbull.
5: Ty rzeczywiście masz podstawowy.
2: Cztery lata w liceum jak krew w piach.
5: Poszło.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.
2: Jabłko.

0: aplikacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Bardzo pogodnie, ze słońcem i z temperaturą w okolicach już 18-19 stopni. Tak później po południu w Przemyślu będzie nawet 25-6. Od jutra już trochę zmiana aury, po południu możliwy deszcz, a nawet burza.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
8: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego Batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
7: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
9: A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
10: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
9: Dzień dobry.
11: My to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
9: Czekajcie, bigos z czajnika?
10: No,
9: tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
10: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
12: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka.
10: O.

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast
1: zobaczmy.
0: Cars, Superstars.
1: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
1: No. Najniższy. Ten. Ja mam wysokie PKS-em cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
1: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
1: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
1: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI, tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
2: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Pasztet Profi 131 gramów, jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna. Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe, to też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie.
1: No dobrze. Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także. Także ja nie dobrze, że dzisiaj dostałem.
0: Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka.
1: O, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, przepraszam. Tak. Pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka. Zazwyczaj to był serek żółty. Mm-hmm. Na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
0: I towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze. Mm-hmm. Uwaga, oto ona.
3: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding prawie jest. A wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncert Billie Eilish. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, okay. nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no. No, no nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego wyjazdu.
1: Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy, to będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: To kolejny bardzo pogodny, słoneczny dzień z temperaturą jak latem. Po południu w Przemyślu możemy spodziewać się tak nawet 25 stopni. Od jutra nieco mniej, tak 23, a w piątek już poniżej 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
2: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
2: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
5: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Przemyśl News.
1: Emanuela Kwaśniak. Przyszłoroczny budżet obywatelski w Przemyślu zyska nową kategorię. Obok projektów miejskich i osiedlowych pojawi się także opcja skierowana specjalnie do młodzieży, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
8: Podobne budżety działają w innych miastach też. Wzorowaliśmy się na tym, jak to już działa gdzie indziej, co działa, co nie działa, w jaki sposób skonstruować te przepisy. Wszystko było również konsultowane z Młodzieżową Radą Miasta, tak żeby dać im to narzędzie dopasowane do ich potrzeb.
1: Projekty będzie można zgłaszać prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami.
9: Łohoho, ajajaj. Gdybym wam tak przypomniał, numer Moja Panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i komu miałbym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:02, a Westy już grają, Michu Sobkowski. Zapraszam.

0: Gdyby ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze, a przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo, i mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i Moja Panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. Akung, City of Furious, London, Galaxy za chwilę. Te szczegóły to teraz. O.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
4: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji, skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarex, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
8: I po reklamie.

0: jeszcze nas.
1: Kaszka Sochacka i najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja, po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a później od 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype, czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, idiomowe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę, bardzo spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin za chwilę, później Spirit House Mafia wesce.
2: Radio SK.
3: Autopromocja. No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Budujesz? Remontujesz? A może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt
8: ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Prognoza dla Przemyśla i regionu całkiem sympatycznie. Wprawdzie nad głowami nie braknie nam chmur, ale będzie też słońce, które potem sprawi, że termometry pokażą 24 stopnie. Dwudziestki też jutro, od piątku poniżej. Jutro i w piątek może też przelotnie popadać. A jeśli chodzi o słońce, to z nami dziś do 19.54.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam, akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
18: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
19: No, niewesoło było, patrząc na
0: takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój, niebezpieczeństwo.
17: Na w akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz. Reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
14: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
17: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
19: SK Przemyśl News.
16: Krzysztof Pomorski. To ważne info dla tych, którzy wybierają się do Urzędu Gminy Przemyśl przy ulicy Borelowskiego. Przypominamy, że ze względu na prace remontowe jest on czynny od 6 do 14, a kasa od 7 do 13. I tak będzie do 15 maja.
19: Sport w Przemyślu.
16: 4 bramki straty po pierwszej połowie, 7 po drugiej. Piłkarze ręcznie Seresu Przemyśl przegrali wczorajsze spotkanie na swoim parkiecie z drugim składem SMS-u Kielce 29 do 36. Po 25 kolejkach, w tym tylko jednej wygranej, zajmują nadal ostatnie 14 miejsce w pierwszej ligowej grupie D.
20: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, o to będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sepkowski. Witajcie!

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to morze martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraśnu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joy, End of Beginning, Wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, Wesce.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji, skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarek, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Masło ekstra łaciate 200 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
6: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwracania, waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość. Duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: klasyka. Coolio i Gangsta Sprawa jest na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie M. Wesce.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
7: I po reklamie.
8: Eska.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska. Eska.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
18: Średnio 22 stopnie mamy na naszych przemyskich termometrach, do tego nad głowami słońce, białe, rozciągające się chmury. Jest pogodnie. To dobre informacje, jednak przez to, że od dłuższego czasu nie ma deszczu, a jest słonecznie i bardzo ciepło, w lasach mamy duże zagrożenie pożarowe, są alerty RCB.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
19: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
20: Tak, jestem.
19: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
20: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
19: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
0: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
19: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
16: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
19: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
21: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
22: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
19: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
23: SK Przemyśl.
24: Krzysztof Pomorski. Możemy szybko i wygodnie zgłaszać problemy w swoim otoczeniu, a to dzięki mobilnej aplikacji Miasto Przemyśl. Apka jest darmowa i ma wiele wbudowanych funkcji. Opowie nam o tym Tomek Widak.
25: Za jej pomocą można zgłosić m.in. awarię oświetlenia ulicznego, dzikie wysypiska śmieci czy niebezpieczne miejsca. Wystarczy dodać zdjęcie, lokalizację i krótki opis problemu. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do odpowiednich służb, co znacząco przyspiesza reakcję i poprawia komfort życia mieszkańców.
24: Aplikacja Miasto Przemyśl jest dostępna na urządzenia mobilne, a link do jej pobrania macie na stronie internetowej naszego miasta.
26: New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Win. W sensie te pierwsze to były po angielsku. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali. A później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sobkowski. Witajcie.

SK Przemyśl.

0: Gibbs, Dope House i For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, to powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. coś próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: I po reklamie.

0: My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie dotrącisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na i na iOS-a, i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z siebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift w Esce zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
9: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Chmura i sporo słońca, trochę silniejszy wiatr, ale też i temperatura do 24 stopni. Tak zapowiada się wtorkowe popołudnie dla Przemyśla i regionu. Chłodniej od piątku. Aura teraz rzut oka na granicę. W Mędlce 5 godzin czekają na odprawę ciężarówki, a dwie w Korczowej. Tam też 3 godziny stoją autobusy.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
20: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
21: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
20: A podejrzanym zajął się sądowy Zawodowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
0: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
20: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
17: SK Przemyśl News.
19: Krzysztof Pomorski, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski zapraszają na kolejne spotkanie. To tym razem dla mieszkańców osiedla Zawiarem. To w piątek w siedzibie firmy Fibris przy Ofiar Katynia. Początek o 17.
17: Sport w Przemyślu.
19: Pierwszy play-off wygrany, drugi w najbliższą sobotę. Futsaliści Eurobusu Przemyśl zagrają rewanżowo z AZS-em Katowice. Początek tego meczu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Borelowskiego o godzinie 16. Ze względu na to, że rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, istnieje możliwość rozegrania trzeciego, decydującego meczu w niedzielę.
22: Dwie minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem, można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zalicza?

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na sk.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek, ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na sk.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
14: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne 1,99 zł za 100 gramów.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Yeah, just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My bad.

0: Na zegarkach 12.32 Forever Young, no to chyba o Madonnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować, a zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso, Bring Your Love. Do tańca, nie do różańca teraz.

0: Dzisiaj tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Sojna i Smith za nami. Za kilka chwil między innymi PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocje na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście, ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam storiesy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Prognoza na kolejne godziny, znów potem więcej słońca, mniej chmura, do tego ciepło, bo do 24 stopni. Taura, teraz przypominajka dla kierowców. W związku z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego 12 i 13 maja zamknięta będzie nasza Przemyska, ulica Mostowa, a 14, 15 i 16 ulica Wodna.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
9: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
10: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
9: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
11: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometry od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
9: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
12: SK Przemyśl News.
8: Krzysztof Pomorski. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu zacieśnia współpracę ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą oni wspierać zespoły ratownictwa medycznego podczas interwencji, pomagając im na przykład w zabezpieczaniu poszkodowanych, mówi szef Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Rafał Kijanka.
13: Dodatkowy zespół, dodatkowy sprzęt na mieście to jest bardzo duża wartość, która jest kluczowa w zabezpieczeniu zdrowia i życia naszych mieszkańców.
8: Strażacy ochotnicy wraz z ratownikami mają też wspólnie prowadzić szkolenia pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli oraz innych grup zawodowych.
14: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski, i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak, no i oczywiście
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda.
6: Laureat Grammy.
5: Ikona pop.
6: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
7: Hi, this is Harry Styles.
6: Harry Styles powrócił.
8: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
6: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
8: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
6: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
9: Reklama. 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8.11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Pasztet Profi 131 gramów, jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
13: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
17: I po reklamie.

0: Na Eskowym Zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G. już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
7: I twój znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało, to znaczy co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy głosówkę. Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów? Ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem na ogół pogodnie, bez opadów i nieco wiecznie, ale ciepło, bo do 24 stopni. Nocą 15, jutro 22, w piątek i sobotę max 119. Aura teraz przypomina o zmianie organizacji ruchu na Rejtana i Konopnickiej. Od jutra takie także na Sybiraku. Uważajcie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialców. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
19: Jest po prostu tragedia.
20: No załamuje ręce, płakać się chce.
21: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
18: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzek dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, 4 sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku zdawał egzamin z języka angielskiego.
0: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu, to co jest na boisku, a to co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
18: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
4: SK Przemyśl News.
17: Krzysztof Pomorski. Mieszkańcy Ostrowa i Wapowiec doczekają się kanalizacji sanitarnej. Gmina Przemyśl podpisała umowę na realizację dwóch inwestycji. W ramach zadania powstanie ponad 5 km nowej sieci oraz przepompownia ścieków, mówi wójt gminy Przemyśl Marek Wasiewicz.
15: Będziemy budować sieć, taką magistralę, tak żeby odebrać ścieki z Wapowiec. To jest ta najbardziej wysunięta miejscowość po północnej stronie gminy. I będziemy już tak jakby tą kanalizację mieli w centrum miejscowości.
17: Lokalne władze przymierzają się też do budowy nowej sieci w miejscowości Łętownia i Bełwin.
22: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Rural postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić. Nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SKPL i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
14: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
15: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
14: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
15: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
14: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity do Gurgis Project oczywiście na antenie Radia SK zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
11: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie, no na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi i gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: To taka pora dnia, że na ulicach Przemyśla zrobi nam się trochę większy ruch. Popołudniowy szczyt w miastach ma swoje prawa, więc cierpliwości. Zwłaszcza w centrum i na wylotówkach z naszego miasta. Pogoda nie dokucza kierowcom. Mamy około 24 stopni. Nocą 15, jutro 22. Piątek i sobotę 19. 20 wrócą w niedzielę.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
9: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
10: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego po pewnym czasie.
8: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
8: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
12: SK Przemyśl News.
13: Krzysztof Pomorski. Część pisemna już za nimi. Maturzyści zdawali dziś egzamin z języka obcego. Jak im poszło?
14: Chyba w porządku. Przepracowałem na tyle mocno ten okres, że było prosto.
15: Była dosyć łatwa, ale jednak ten stres towarzyszył cały czas.
16: Moim zdaniem też była bardzo prosta.
13: W Przemyślu do egzaminu dojrzałości przystąpiło nieco ponad 840 uczniów z 7 liceów i 7 techników. To ważne info dla tych, którzy wybierają się do Urzędu Gminy Przemyśl. Przypominamy, że ze względu na prace remontowe jest on czynny od 6 do 14, a kasa od 7 do 13. I tak do 15 maja.
17: To 2 minuty po 15 w SC. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem 2 dni. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Bledka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy, tak.
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Masło ekstra łaciate 200 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy. No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: tam znać.
1: Było, minęło. Sanach dla was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień.
2: Środa, dzień smroda, można nie myć nóg.
1: Monika, jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
3: Dlaczego?
1: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status, a zatem ani podniesione, ani obniżone.
3: Ani umyte, ani brudne.
1: Radio SK. Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
13: I po reklamie.
14: Boy, I can see the way you dance and move that body. I know it's crazy.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjał od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
8: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Na ulicach Przemyśla jak to o tej porze. Wzmożony ruch, tak oczywiście głównie w centrum, no i na drogach wyjazdowych z naszego miasta. A propos ulicy, już za moment w SK News zaglądniemy na Jagiellońską. Do końca dnia pogodnie, wieczorem 19 stopni, nocą 15, jutro 22. Potem przez 2 dni max po 19.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
17: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
16: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
0: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
18: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
19: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
16: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
20: SK Przemyśl News.
21: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwają prace przy remoncie wspornika na ulicy Jagiellońskiej. Mogą tam występować utrudnienia w ruchu.
22: Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 540 metrów kwadratowych oraz wymianę ponad 180 metrów bieżących barier ochronnych.
21: Zastępca prezydenta Przemyśla Bartłomiej Barszczak.
22: Myślę, że ten efekt finalny będzie konkretny i odczuwalny dla wszystkich pieszych korzystających ze wspomnianej infrastruktury.
21: Prace na ulicy Jagiellońskiej powinny się zakończyć w drugiej połowie maja.
23: Rzuć na luz!
24: Już minuta po 16, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Eben i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
25: Tu Pawełek, dzień dobry.
24: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: Obiecaliśmy wam Akona i Cardinal Official i tak oto Dangerous znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy to słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
3: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
1: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej, jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
3: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
3: aktualnie
0: ty gadasz?
3: Mam prawie 21,
0: ja
3: więc no już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
3: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
3: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
3: Myślę, że tak, mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale, my nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji, skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarex, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
14: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
15: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: I po reklamie.

0: My Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
2: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
2: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
2: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
2: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
2: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
2: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
2: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
2: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył... Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
3: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Siedem.
3: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy, łącznie daje ci to 6 punktów i 1 błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Cornelia, poszło ci zawodowo. Właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Cornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
3: A jutro, najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
2: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Cornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
2: A, lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie.

0: Dozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku,

0: Bałtyku to ona mi zamarza. No niestety te temperatury Pawełku, Bałtyku są nie dla mnie.
1: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
0: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
1: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
0: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
1: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699. Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w wyższej szkole biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
6: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Prognoza do końca dnia na ogół pogodne. Słońce schowa się dziś za horyzont 6 minut przed 20, ale temperatura aż tak bardzo nie spadnie. Nocą ma być w Przemyślu i regionie około 15 stopni. Jutro 22 i więcej chmur. Taura już za moment Weska News z Przemyśla. Krótko akcji, która dotyczy głównie wielbicieli jednośladów. Posłuchajcie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
20: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
21: Budynki drewniane, wszystko.
22: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
0: zalane.
20: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
19: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
16: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
19: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
21: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
19: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
1: SK Przemyśl News.
18: Krzysztof Pomorski. Ta akcja ma uświadamiać rowerzystom, motocyklistom i właścicielom hulajnóg, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. A mowa o kampanii pod hasłem jednośladem, bezpiecznie do celu. W jej ramach przemyscy policjanci przypominają m.in. o noszeniu kasków i ochraniaczy, ale nie tylko.
22: Ważnym aspektem jest również widoczność, a co za tym idzie, korzystanie z elementów odblaskowych.
18: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
22: Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drogach oraz o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego.
18: Akcja potrwa do 25 czerwca.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
13: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Kirowski.
26: Pawełek, dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: I Love It od Ikony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem, o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę, dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiocik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6 4 4 0 2 3 0 2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można potem pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Kamilą Cabello.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
6: I po reklamie.

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiem,
1: Pawełku.
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30. Zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: A pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy. Pitbull.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
3: Siemka, dokańczam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
2: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
4: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
2: Po skarpetce.
1: Popatrzcie skarpetek, Pawełku.
2: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka.

w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji dwie puszki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: SK Przemyśl.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robi? My tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem na ogół pogodnie, bez opadów nieco wiecznie, ale ciepło, bo nocą 15 stopni, jutro 22, w piątek i sobotę max 119, od niedzieli znów 20. Taura teraz przypominam o zmianie organizacji ruchu na Rejtana i Konopnickiej, od jutra także na Sygiraków. Uważajcie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
16: Eska
0: Sport News.
15: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Jannik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21.
0: SK Przemyśl News.
14: Krzysztof Pomorski, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski zapraszają na kolejne spotkanie. To tym razem dla mieszkańców osiedla Zawiarem. To w piątek w siedzibie firmy Fibris przy Ofiar Katynia. Początek o 17.
0: Sport w Przemyślu.
14: Pierwszy play-off wygrany, drugi w najbliższą sobotę. Futsaliści Eurobusu Przemyśl zagrają rewanżowo z AZS-em Katowice. Początek tego meczu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Borelowskiego o godzinie 16. Ze względu na to, że rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, istnieje możliwość rozegrania trzeciego, decydującego meczu w niedzielę.
0: Imprezka.
12: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
16: Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć. Yeah.

To Oscar Sims i Co noc w Radiu SK 11 minut po 18 w środę w imprezce. Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie, kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione, imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstars. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów sprawdzam, w czym mistrzami jesteście wy, co dzisiaj się udało, co zrobiliście idealnie. Ja na przykład zrobiłem trening dokładnie tak, jak sobie założyłem. Nie wiem, czy to oznacza, że jestem mistrzem, ale przyjmijmy na... No właśnie, na to, że tak. Przyjmijmy, że tak jest. Czekam na wasze głosówki w tej sprawie, ale słuchaczka Gosia napisała, że ona dzisiaj mistrzynią hamowania się stała na trasie Warszawa-Łódź i z powrotem. Jak dodała, co prawda kierowcą jest jej mąż, ale to dzięki jej hamowaniu na Flintstona udało się uniknąć wszystkich kolizji. Znam to, kiedyś jako pasażer prawie przebiłem się przez podłogę.
1: Reklama.
2: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Pasztet Profi 131 gramów, jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Dokładnie tak nazywa się ten kawałek. Whatever it takes. Imagine Dragons w Radiu SK, 24 minuty do 19 w środę. No słuchajcie, trwają matury, dzisiaj język obcy. Wczoraj z okazji matury byłem nawet pod liceum, nie po to, aby napisać swoją, to już kilka lat temu, ale miałem dla maturzystów matematyczne zadania, z tym, że u mnie zamiast świadectwa dojrzałości można było zgarnąć bilety na koncert Maty. On 15 maja zagra na Stadionie Narodowym ze swoimi największymi hitami. No, sam też nie aż tak dawno odliczał dni do matury w swoich kawałkach. No i kto wie, może ten utwór na Stadionie Narodowym też zagra, ale jako, że zadania matematyczne już mi się skończyły, a bilety na matę jeszcze mam, to za chwilę zadzwonię do kogoś, kto chciałby je zgarnąć. SK.pl, tam można się zgłosić po 2 bilety last minute. Radio SK. A u nas zaraz Dopóki się nie znudzisz, czyli Miu i Zalia.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Nawet kilku. Dobra, z kolei pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.

0: Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
0: I twój znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: I po reklamie.

0: Another 54 Ultra i Talk to You. Tak nazywa się ten hit. 5 minut do 19 Westy. A ja dzisiaj sprawdzam, w czym jesteście mistrzami, jakie mistrzowskie ruchy udało wam się wykonać. Klaudia dzisiaj pokazała, jak ogarnąć kilka rzeczy naraz i przy okazji jeszcze zaoszczędzić czas.
1: Udało mi się posiać sałatę i koperek przed deszczem, także mam już podlane.
0: Radio SK. Czyli dwa w jednym, można odpoczywać z Eską.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zawory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
11: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
10: Dołączasz?
12: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.
17: Przemyśl na czasie.
18: Krzysztof Pomorski. Tym razem mam info dla fanów dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia.
19: Oferujemy widzom fascynującą filmową podróż przez różne rodzaje i gatunki filmowe.
18: Mówi Monika Druszcz.
19: Filmy, które prezentujemy w naszym DKF-ie, są bardzo różnorodne. Od kina festiwalowego, przez najgłośniejsze i nagradzane tytuły, aż po filmy dokumentalne. Każdy więc z widzów na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kinie.
18: W maju zaplanowano dwa spotkania. 14 do zobaczenia i przegadania będzie dramat pod tytułem Niedzielę. Dwa tygodnie później, też w czwartek, ale 28, Leworęczna dziewczyna. Początek o 19.
2: Muzyką się żyje.
0: Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You, czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak, zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Drips czy Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie już teraz na sk.pl.
16: Impreska.
0: Do półfinału Ligi Mistrzów zostały 2 godziny, to ja mistrzowsko zagram. Nie dlatego, że ja jestem mistrzem, ale hity mam mistrzowskie. Damiano David, The First Time, będzie też Andy Last i Zokaria, a do tego Dua Lipa i Levitating. I ja, Mati Fuczyło, cześć! Minuta już po 19:00.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Na Co jeśli zagram wam teraz nowość, która ma szansę stać się hitem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. Zróbcie teraz głośniej, bo będziecie jednymi z pierwszych, którzy usłyszą ten utwór, a to coś dla fanów elektronicznych i klubowych brzmień. Z jednej strony Glockenbach, czyli niemiecki projekt, z drugiej Sam Harper, czyli wokalistka prosto z Londynu. No to teraz jeszcze trzecia strona. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Radio SK. Glockenbach, Sam Harper i Lost.

0: to Really Don't Say That. 29 minut już po godzinie 19. Słuchajcie, cały czas trwa konkurs, w którym mamy dla was bilety na matę na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Zagratamy swoje największe hity, a wy możecie usłyszeć je na żywo. Pod pewnym warunkiem, że zgłosicie się na SK.pl i udowodnicie, że jesteście największymi fanami maty. Swoje zgłoszenie wysłała też Julia. Cześć Julia. Słuchaj, chciałbym zaznaczyć, że Mata tak naprawdę nazywa się Michał Matczak i chyba macie ze sobą coś wspólnego, prawda?
1: Składa, że mamy tak samo na nazwisko.
0: No właśnie, często ktoś cię pyta, czy ty jesteś siostrą albo kuzynką Maty?
1: Oczywiście, w zasadzie każdego dnia.
0: Okej, no dobra. No to podobno kawałki Michała też przy okazji znasz już trochę lepiej niż PESEL.
1: Tak, zgadza
0: dobra,
1: się.
0: PESEL-u mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę, naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn? Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
2: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

talk about. To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino, nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: Reklama.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: I po reklamie.
7: Przemyśl na czasie.
8: Krzysztof Pomorski, strefa wiedzy, spacery z leśnikami oraz punkty z lokalnymi przysmakami. Tak zapowiada się tegoroczna edycja festiwalu Natchnieni Bieszczadem. Przystanek Przemyśl. Organizatorzy przygotowali również spływy kajakowe i spotkania z podróżnikami.
9: Przez dwa dni Przemyśl stanie się takim prawdziwym przystankiem do Bieszczad, pełnym dobrej muzyki, dobrego jedzenia, wystaw fotograficznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także bloku koncertowego.
8: Mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
9: Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiej sceny punkrockowej, czyli zespół KS-u. Wystąpi również Fiberlayer.
8: Pamiętajcie, festiwal Natchnieni Bieszczadem odbędzie się 13 i 14 czerwca w Przemyślu.
10: Muzyką się żyje.
11: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy i jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
12: Nie czułam, że ja muszę gdzieś

0: projektach, więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20, równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło, jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuję się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: Pięknie brzmi. Oscar Metcalf with Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i Dwa dni.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
9: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
10: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
9: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
10: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
9: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Rihanna i Disturbia. A Disturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Już jutro wielki finał naszej akcji, w której można zgarnąć dwie wejściówki na jego występ, ale też lot i nocleg przy okazji. No to pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Bilety na matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już nie ma.

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Krzysztof Pomorski. To będzie jedna z wielu muzealnych propozycji na zbliżającą się Noc Muzeów w Przemyślu. Teraz zabieramy was na ulicę Jasińskiego do starej zabytkowej parowozowni, czyli do Muzeum Ratownictwa i Techniki.
13: Będzie bardzo duża kolekcja przede wszystkim ambulansów z różnych epok. Będą to na przykład duże Fiaty, Polonezy.
12: Rafał Kijanka z Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu.
13: Będą wozy strażackie i to też będą no, ciekawe eksponaty, chociażby takie jak wóz przekazany z OSP Młodowicy. Będzie też eksponat w postaci radiowozu, będą wózki elektryczne.
12: Wystawę będzie można oglądać od 18 do 22. Noc Muzeów w sobotę 16 maja.

0: Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słuchać.
1: SK Przemyśl News.
2: No to teraz rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i słuchajcie uważnie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Zielona ofensywa, Dzień Maszyn Ogrodniczych. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się impreza na forcie 11 Duńkowiczki, który jest jednym z elementów twierdzy Przemyśl. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Czego można się spodziewać? Oto podpytałem Rafała Króla, organizatora eventu oraz jego syna Antka. Posłuchajcie.
3: Impreza odbędzie się pod nazwą Zielona Ofensywa. Będzie to Dzień Maszyn Ogrodniczych, czyli różnego rodzaju robotów koszących, kosiarek, traktorków, rębaków, wszystkiego, co związane z ogrodem i dookoła domu.
2: No ale poza tymi maszynami, poza pokazami, będzie oczywiście też cała masa dodatkowych atrakcji. Co przygotowaliście na ten dzień?
3: Przysmaki kuchni KGW Prałkowce, czyli różnego rodzaju ciasta, zupy i inne smakołyki.
2: Będzie też grochówka?
3: Grochówka jest przewidziana.
2: Taka typowa wojskowa?
3: A myślę, że najlepsza z kotła.
2: Okej. Okay.
3: Ściśle wiąże się z fortem, czyli kocioł wojskowy. Grochówka, zapach unoszącej się pary wraz z ziołami robi ten klimat, robi nam taką otoczkę wojskową.
2: Podczas tej imprezy będzie też pokaz karate.
3: Tak, będzie to prezentacja klubu Shinkyukushin Przemyśl, różnych roczników, od najmłodszych, takich małych smyków, 6-5-letnich, po już starsze dzieciaki, a bardziej młodzież w wieku 14-16 lat.
2: Skoro mówimy o fortach, no to pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, no to sprzęt wojskowy. Czy będzie można zobaczyć jakieś, nie wiem, pokazy związane właśnie z wojskowością, jakiś sprzęt? Co przygotowaliście?
3: Tutaj wychodzimy z ciekawym rozwiązaniem, czyli przygotowujemy strzelnicę z broni pneumatycznej. Będą 4 stanowiska, będzie można sobie postrzelać do celu, a mianowicie do balonika dla dzieci najmłodszych, a do tarcz dla dzieci starszych. Ciekawostką będzie też obecność samochodu, raczej wiernej repliki samochodu z filmu Żandarm i kosmici, Żandarm w Saint-Tropez oraz z samego żandarma wraz z zakonnicą, i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Państwa Kuligowskich.
2: Czyli z całej serii filmów o żandarmie.
3: Dokładnie, całej serii.
2: No dobrze. To teraz poprosimy może Antka, bo chciałbym porozmawiać o samych fortach. Powiedz proszę, bo te forty podzielone są na kilka rodzajów, kilka typów. Jak one się dzielą?
4: Mamy 15 fortów głównych, które były w głównym pierścieniu twierdzy Przemyśl. Są też forty pomocnicze wraz z bateriami.
2: No okej. Okay. Mamy fort pierwszy, Salis Soglio. To zacznijmy może od niego. Czym on się wyróżnia?
4: Wyróżnia się tym, że jest blisko granicy Polski i z jego szczytu można zobaczyć już całą granicę, która przebiega blisko niego.
2: To jest w ogóle nietypowy fort artyleryjski, jednowałowy, prawda?
4: Tak.
2: Byłeś na tym forcie?
4: Byłem, nieraz.
2: Okej. Okay. I co ci się najbardziej podobało?
4: Podoba mi się brama, która stoi przed nim, jak została zachowana i odnowiona.
2: A wiesz może, kiedy został wzniesiony ten fort? W jakich latach?
4: Fort był budowany od roku 1882 do roku 1886.
2: A wiesz może, dlaczego ten fort został właśnie tak nazwany? Salis Soglio?
4: Fort zawdzięcza swoją nazwę szwajcarskiemu generałowi Danielowi Salis Soglio, który stacjonował w twierdzy Przemyśl.
2: Na tym forcie znajduje się również ceglana brama. Masz może wiedzę, czy była na innych fortach, czy tylko właśnie tutaj, na tym?
4: Taka jak i podobna brama była na każdym forcie, lecz tylko tu została zachowana.
2: Okej, okay, dobra. To teraz przejdźmy sobie do kolejnego fortu, mianowicie fortu 15 Borek. On się znajduje obok miejscowości Siedliska. Co możesz mi powiedzieć o tym forcie? Jakieś takie ciekawostki, smaczki, o których na przykład nie wiedzą zarówno przyjezdni, jak i może i nawet mieszkańcy Przemyśla.
4: To jedną z takich mało znanych ciekawostek jest na pewno to, gdy Fort Borek był atakowany przez wojska carskie, żołnierze austro-węgierscy schowali się w środku, wysłali telegram na fort numer 1 Salis Soglio, o którym wcześniej mówiłem, i zaczął się bardzo silny ostrzał, który miał na celu uratowanie żołnierzy, którzy stacjonowali na tym forcie.
2: I rozumiem, że na tym forcie również byłeś wielokrotnie, również go odwiedzałeś.
4: Tak.
2: Co warto tam zobaczyć?
4: Na tym forcie warto zobaczyć wystawę wykopalisk, które zostały znalezione niedaleko tego miejsca.
2: Ale co to są za wykopaliska?
4: No różne, no tam armata stoi, tam jakieś takie pokrywa z fortu.
2: A wiesz może z którego wieku pochodzą te artefakty?
4: Przedmioty pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, kiedy twierdza przeżywała swój najlepszy okres.
2: No dobrze, a wiesz może kiedy powstał Fort 15 Borek, w jakich latach?
4: Fort Borek powstawał w latach 1892-1900.
2: Dobra, to teraz przejdźmy do kolejnego fortu. Fort 11 Duńkowiczki, o którym było w zeszłym roku bardzo głośno. Jest to kolejny z dobrze zachowanych fortyfikacji. Czym on się wyróżnia na tle innych?
4: Wyróżnia się na pewno, jak pan powiedział, dobrym zachowaniem fortu oraz tym, że znajduje się w środku muzeum, w którym można zobaczyć Przemyśl za czasów twierdzy.
2: To dopytam od razu o to muzeum. Co dokładnie tam można zobaczyć? Jakie ekspozycje można obejrzeć?
4: Można zobaczyć uliczki Przemyśla z dawnych lat. Można polecieć sterowcem na goglach VR, żeby zobaczyć wszystkie forty z lotu ptaka. Znajduje się tam też wystawa, na której znajduje się zniszczony wóz, w którym znajdowała się broń i inne przedmioty. Jest też tam cmentarz, na który jak się wejdzie, to zaczynają bić dzwony, co dodaje takiego mrocznego klimatu temu miejscu, takiej powagi, która jest potrzebna w takich miejscach.
2: Fort 11 Duńkowiczki w zeszłym roku przeszedł kompleksową modernizację. Powiedz proszę, co się zmieniło? Bo ty jako mieszkaniec Przemyśla, czy też powiatu przemyskiego, masz pełen ogląd, bo byłeś na tym forcie zarówno przed modernizacją, jak i po jej zakończeniu. Zatem powtórzę pytanie, co zmieniło się na forcie 11 Duńkowiczki?
4: Na pewno została odbudowana strzelnica wojskowa, została też odbudowana winda amunicyjna, została zawieszona też replika pocisku 420 mm, który został wystrzelony z działa pod nazwą Gruba Berta.
2: Co to za działo Gruba Berta?
4: Gruba Berta było to działo pruskie, którego pociski ważyły około 983 kg. Było też działo, które nazywano Huda Emma, którego pociski miały średnicę około 305 mm.
2: No dobrze, to były forty Duńkowiczki, teraz przejdźmy sobie do fortu 8 Łętownia. To jest fort autorstwa projektu Antoniego Wernera. Jest jednowałowym fortem artyleryjskim, tak? Dobrze mówię?
4: Tak.
2: Ten fort obecnie przechodzi jakąś modernizację, z tego co mi wiadomo. Co tam się dokładnie dzieje?
4: Obecnie trwają tam prace renowacyjne w koszarach, dzięki którym w przyszłości będzie można otworzyć kolejne muzeum na forcie. Ciekawostką jest też to, że na tym forcie znajduje się replika karabinu maszynowego Schwarzlose.
2: To teraz przejdźmy sobie do fortu Przykrzyżu. Co ciekawego się tam znajduje?
4: Blisko tego fortu znajduje się wieża widokowa, która ma 34 metry wysokości.
2: To dopytam od razu, co można zobaczyć z tej wieży? Bo tutaj rozumiem, że rozpościera się widok pewnie na okolice.
4: Można zobaczyć liczne lasy, wzgórza oraz doliny, które pokrywają ten teren.
2: No to jeszcze przejdźmy sobie tak już bliżej końca do fortu 7 Prałkowce, bo z tego co mi wiadomo, no to twój tata jest opiekunem tego fortu. Zacznijmy od tego, w jakich latach powstał ten fort.
4: Fort numer 7 Prałkowce był budowany w latach 1882-1886.
2: Czym charakteryzuje się ten fort?
4: Fort charakteryzuje się tym, że znajduje się na Górze Prałkowieckiej. Jest też otoczony lasem, który nadaje mu tajemniczości, dlatego że nie można tam dojechać samochodem, tylko trzeba zrobić sobie pieszą wycieczkę.
2: Albo rowerową.
4: Tak jest.
2: Panie Rafale, jest pan opiekunem tego fortu. Od ilu lat?
5: Mniej więcej od 2 lat.
2: I co warto zobaczyć na terenie waszego fortu? Pochwalcie się.
5: No fort jest położony w lesie, co nadaje mu, tak jak już wcześniej wspomniał, tej tajemniczości, tej niedostępności. Fort jest zachowany w około 40%, dlatego że znajdował się pod silnym ostrzałem dział. Jedno z tych dział, bardziej replika tego działa, znajduje się w miejscowości Olszany, na parkingu poniżej kościoła. Z tego działu pociski dosłownie rozrywały teren wokół fortu, a w miejscu koszar nawet przebiły dwukrotnie strop.
2: Czy obecnie na terenie waszego fortu prowadzone są jakieś prace albo planujecie jakąś konserwację?
5: Na tą chwilę staramy się sprzątać gałęzie zaległe, wycinać drzewo, które zagraża pieszym, którzy by chcieli zwiedzić ten fort. Są zakusy, aby coś więcej na tym forcie podziałać, coś więcej zrobić, lecz na tą chwilę ze względu na, no, na środki, którymi wiadomo nie dysponujemy, staramy się wysprzątać ten fort i jak najbardziej stworzyć warunki ku bezpiecznemu zwiedzaniu tego fortu. Co jeszcze ciekawostką jest, bliźniaczym fortem jest fort 5 Grochowce. Można sobie zwiedzić oba i porównać.
2: Teraz podsumujmy sobie to wszystko i powiedzmy, który fort według ciebie jest najbardziej godny uwagi? Który byś polecił do zobaczenia w pierwszej kolejności? Może o tak zapytam.
4: W pierwszej kolejności poleciłbym zobaczenie fortu nr 11 Dunkowiczki, na którym znajduje się muzeum, które pomoże wejść w historię tego miejsca.
2: A następnie? Jaki fort? Zaraz po Dunkowiczkach?
4: Można zwiedzić numer 1 sali soli, na którym znajduje się brama, o której wcześniej wspomniałem.
2: Czy uważasz, że powstanie fortu w twierdzy Przemyśl pomogło w rozwoju Przemyśla?
4: Tak, dzięki budowie tej całej twierdzy wielu ludzi mogło dostać pracę. Blacharz musiał wyprodukować blachę, ceglarz cegły, murarz musiał zbudować mury i dzięki temu Przemyśl zaczął się rozwijać.
2: Czyli wszyscy na tym zyskali po prostu, tak?
4: No, podczas budowy twierdzy tak. Po tym, jak zaczęły się ataki, Przemyśl został zniszczony, więc tutaj była ta też ciemna strona twierdzy.
2: No, ale mimo tego te forty nadal dzisiaj stoją. Może nie w pełnej okazałości, bo część z nich została zniszczona, ale możemy nadal te forty oglądać, podziwiać, zwiedzać. I dzięki temu też turystyka się rozwija w mieście.
4: Tak, turyści cały czas przyjeżdżają do naszego miasta, aby zwiedzić tą jedną z nielicznych na całym świecie twierdz, które zachowały się.
2: A dużo jest turystów tak w ciągu roku? Tak z twoich obserwacji?
4: Dużo osób przyjeżdża tu na twierdzę. Dużo jest wycieczek rowerowych, pieszych. Dużo osób przyjeżdża do muzeum, na inne forty.
2: Czy to są turyści głównie z Polski, czy zdarzają się też zagraniczne wycieczki?
4: Większość turystów jest z Polski, aczkolwiek często widzi się też Węgrów, którzy chcą poznać historię swojego narodu.
2: No, czyli Międzynarodowe Towarzystwo. A przyjeżdżają do nas na fort Amerykanie?
4: Tak. Osobiście nawet spotkałem dwóch amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonowali na lotnisku w Rzeszowie. Opowiedziałem im z tatą o historii tego miejsca i poleciłem im miejsca, gdzie mogą przyjść, aby poznać historię naszego miasta.
2: Na portach pojawił się też amerykański youtuber, prawda?
4: Tak, nagrał reportaż o twierdzy Przemyśl i o samym forcie. Myślę, że to pomogło rozpromować tutaj naszą twierdzę na skalę światową nawet.
2: To na koniec wróćmy raz jeszcze do Zielonej Ofensywy. Antoś, powiedz proszę, dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie?
4: Będzie tam wiele atrakcji, takich jak strzelanie z broni pneumatycznej, pokaz karate, w którym wezmę udział, a jeśli zgłodniecie, to na pewno znajdziecie coś pysznego dla siebie.
2: Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. A moimi gośćmi byli
5: Rafał
4: i Antoni.
2: Dzięki.
1: SK Przemyśl.
2: To propozycja nie tylko dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą wrócić do świata dziecięcej radości i wyobraźni. Już 29 maja w naszym mieście rusza Przemyski Festiwal Misiowy. Na miejscu czekać będzie na Was wiele atrakcji. Będzie czytanie bajek, spotkanie z misiem, Teddy Eddy oraz zajęcia plastyczne. Co jeszcze? O tym Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
6: Miasto Przemyśl, a także Stowarzyszenie Młoda Kultura zaprasza wszystkich mieszkańców, a także turystów, którzy odwiedzają nasze miasto w ostatni weekend maja, czyli między 29 a 31 na pierwszy festiwal misiowy. Jest to nowy festiwal, nowe wydarzenie, którego pomysłodawcą jest, jak wcześniej powiedziałem, Stowarzyszenie Młoda Kultura, czyli młodzi ludzie, którzy chcą promować sztukę, kulturę w różny sposób. W tym przypadku impreza dedykowana jest dla najmłodszych, ale nie tylko. Przewidzieliśmy bardzo dużo atrakcji. Rozpoczynamy w piątek, 29 maja od barwnej parady misiowej, niedźwiadkowej, która przejdzie się ulicami Starego Miasta. Tutaj technika jest dowolna. Mogą być przebrania, może być make-up, a także mogą być maskotki niedźwiadków lub inne atrybuty, które symbolizują tego futrzanego zwierzaka. Następnie organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji, jak chociażby czytanie opowiadanie bajek, kuchnię misiową, spektakle teatralne, które odbędą się na Zamku Kazimierzowskim, odbędą się w siedzibie Teatru San, odbędą się w Rynku Starego Miasta, więc jak Państwo widzicie i słyszycie, cały ten festiwal będzie odbywał się nie tylko w Rynku, nie tylko na Zamku, ale również w innych miejscach na terenie naszego miasta.
1: Przemyśl News.
2: Witajcie, cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
1: SK Przemyśl
2: ma jasno określoną misję i cel działania. Mowa o domu ukraińskim w Przemyślu. Od ilu lat działa ta placówka i jaka jest jej historia? Tego wszystkiego dowiecie się z tej rozmowy. A moim gościem jest Igor Chorków ze Związku Ukraińców w Polsce i Domu Ukraińskiego w Przemyślu.
7: Dom Ukraiński w Przemyślu ma już ponad 100 lat, dobrze mówię?
8: Ponad 120.
7: Ponad 120 nawet lat. Jak dziś postrzegacie jego historyczne znaczenie?
8: Jest to budynek wybudowany w 1904 roku w całości ze składek społeczności ukraińskiej Przemyśla i okolic. I to był taki też okres w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX, gdzie Ukraińcy w Galicji budowali podobne domy, tak jako ośrodki takie kulturalne, też trochę biznesowe, takiej edukacji pozaformalnej i działalności obywatelskiej. Ale ze wszystkich wybudowanych domów ukraińskich wtedy, mówiąc bardzo nieskromnie, ten przemyski był najlepszy, najwspanialszy, najbardziej nowoczesny.
7: Czyli właśnie to go wyróżniało.
8: Tak, to go wyróżniało, tak, z tych wszystkich ośrodków. Mhm. To też jakby świadczy o potencjale lokalnej społeczności ukraińskiej. No i teraz obecnie jest to taki dom, w którym dzieją się różne, bardzo różne inicjatywy. I takim hasłem naszym przewodnim jest bardzo proste hasło: dom dla wszystkich. Bo to jest trochę oddanie tego ducha czasu, gdy on się tworzył na początku XX wieku. W języku ukraińskim to jest narodny dim, czyli w prostym tłumaczeniu dom ludowy, ale to wtedy znaczenie tego słowa było bardziej takie pojemniejsze i to był i trochę ludowy, i trochę narodowy, i ja bym bardziej powiedział, że dom powszechny w tamtym okresie. Natomiast to było takie miejsce, w którym odbywały się różne wydarzenia dla różnych grup społecznych. Częstymi gośćmi, a też organizatorami wydarzeń na początku XX wieku w domu ukraińskim byli Żydzi, przemyscy. I to w zasadzie tak nam się wpisuje w to hasło dom dla wszystkich. Postanowiliśmy jakby troszkę to zrobić lekki lifting tego obrazu, tak żeby to fajnie opisać w krótkich słowach. Więc to jest takie znaczenie, to jest to, że to jest świadek obecności Ukraińców tutaj, którzy są w Przemyślu od zawsze, od początków jego istnienia. Mhm. A po drugie, że to jest ciągle żywe, aktywne, nowe, dosyć nowoczesne w formach działalności i że łączy bardzo różnych ludzi.
7: A kim był dr Teofil Kormosz i jaka była jego rola w powstaniu budynku, w którym mieści się właśnie dom ukraiński?
8: Teofil Kormosz był liderem społeczności ukraińskiej. On był prawnikiem z wykształcenia, ale był też pewnie z pasji dyrektorem. Zarządzał różnymi instytucjami w Przemyślu, między innymi budową domu ukraińskiego. Był dyrektorem banku, napisał książkę o tym, jak tworzyć kasy takie społeczne, oszczędnościowe, które się nazywały wtedy kredytiwkami, czyli od odzyskania kredytu. Natomiast w społeczności ukraińskiej te kasy nazywano Kormoszivkami, od jego nazwiska właśnie. I w historii Przemyśla zdaje się, że nie ma drugiej osoby cywilnej wśród różnych narodowości, która by pozostawiła po sobie tyle budynków w przestrzeni miejskiej, co on. Bo to nie tylko dom ukraiński, on był też przyłożył swoje zaangażowanie do budowy i seminarium greckokatolickiego, pałacu biskupów greckokatolickich, szkoły imienia Markiana Szeszkiewicza i jeszcze szeregu innych. No był takim człowiekiem, pewnie wizjonerem, który przekonywał ludzi do tego, że chcecie mieć fajny dom kultury? Ludzie mówili tak, to dajcie pieniądze, tak? Więc był też dobrym fundraiserem. A jednocześnie

0: gała różnych artystów, bo tu Iwan Franko, czyli najwybitniejszy umysł ukraiński na przełomie XIX-XX wieku występował. Śpiewała Saloma Kruszelnicka, czyli top of the top, jeśli chodzi o śpiew operowy tak. na świecie. Więc to było miejsce też z prasy z tego okresu, się dowiadujemy, że tam dwa razy w tygodniu było wydarzenie, na które ciężko było dostać bilet. Czyli to była bardzo prężnie działająca instytucja kultury, która też miała w ofercie dosyć dobrą taką propozycję kulturalną dla ludzi mieszkających w Przemyślu i to różnych narodowości.
1: Tak, wczytując się w historię tej waszej placówki, znalazłem takie określenie, że Dom Ukraiński był nazywany, czy też jest nadal nazywany Perłą nad Sanem. Skąd się to wzięło?
0: Perła nad Sanem, ta nazwa wzięła się z tego, że budynek ma bardzo bogato zdobioną salę teatralną. To jest serce budynku z ornamentami z różnych regionów Ukrainy. Pięknie to wygląda, mimo tego, że sala jest jeszcze przed renowacją. Na to ciągle poszukujemy funduszy i zapraszamy chętnych do wsparcia takiego dużego przedsięwzięcia, to Dom Ukraiński właśnie ma tą salę z pięknymi ornamentami. To była też bardzo nowoczesna sala, ogrzewana ciepłym powietrzem, co wtedy w Przemyślu nie było standardem, ale też w różnych pomieszczeniach były różne polichromie, w różnym stylu, piękna klatka schodowa, więc dlatego był perłą nad Sanem, bo on po prostu był pięknie wykończony. Włożono w niego bardzo dużo wysiłku, środków finansowych. No i to Perła nad Sanem, taka nazwa wcale nie była jakimś zaklinaniem rzeczywistości. To rzeczywiście był piękny budynek na mapie Przemyśla.
1: Dobra, mieliśmy czasy Austro-Węgier, potem była II wojna światowa. Po 1947 roku, jak udało mi się wyczytać, dom został znacjonalizowany. Jak wyglądała jego historia w czasach PRL-u?
0: W drugiej połowie lat 50., już chwilę po śmierci Stalina, władze w PRL-u doszły do wniosku, że są różne mniejszości narodowe w Polsce i należy zezwolić im na to, żeby prowadziły swoją działalność. I wtedy Ukraińcom pozwolono na stworzenie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 56 roku. Analogicznie pozwolono na utworzenie litewskiego, białoruskiego i tak dalej. I tutaj też w połowie 56 roku tworzy się lokalny oddział tego stowarzyszenia i Ukraińcy jakby wysuwają takie pierwsze nieśmiałe prośby do władzy o zwrot budynku, argumentując, że my jako społeczność wybudowaliśmy ten budynek i chcielibyśmy go dalej użytkować. Wiesz, to było wybudowane z naszych pieniędzy, władza nam to odebrała bezprawnie, więc chcemy, żeby to do nas wróciło. I władza ciągle odpowiadała, że nie może zwrócić, bo nie ma założycieli, nie ma tych, którzy byli w komitecie budowniczym i tak dalej.
1: Ale w końcu zwróciła.
0: Natomiast no, zwrot odbył się dopiero w 2011 roku, czyli bardzo więcej czasu on nie należał społeczności ukraińskiej niż należał. Ale społeczność ukraińska w latach 50. doszła do wniosku, że skoro nie możemy tego budynku odzyskać, a zależy nam na utrzymaniu, zachowaniu Perły nad Sanem, to musimy zacząć wynajmować pomieszczenia, żeby mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w budynku i co się z samym budynkiem dzieje. Więc od połowy lat 50. Ukraińcy w Przemyślu zrzucali się na to, żeby wynająć część pomieszczeń i prowadzić tam jakąś działalność kulturalną, edukacyjną. I w latach 60., 70., 80. tutaj często były próby teatrów amatorskich ukraińskich, próby zespołów, koncerty, spektakle odbywały się, więc budynek dosyć aktywnie żył w części wydzielonej dla Ukraińców, bo w pozostałych częściach, w szczególności drugie piętro, tam były mieszkania komunalne. Przez chwilę tam była miejska geodezja i kartografia. Ktoś wynajmował pod restaurację parter budynku. Był słynny fryzjer też w Przemyślu, tam się mieścił na parterze. Więc to częściowo społeczność ukraińska to wynajmowała jako Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Po rozpadzie, po likwidacji UTSK w 1990 roku założono Związek Ukraińców w Polsce, który przejął te starania o zwrot budynku i kontynuował działania już wtedy dalej kulturalne, edukacyjne, już po przemianach demokratycznych w Polsce. No i w 2011 roku w końcu udało się doprowadzić do takiego stanu, w którym budynek powrócił do społeczności ukraińskiej. Powrócił, mówimy, natomiast faktycznie był sprzedany Związkowi Ukraińców w Polsce za 1% wartości. To było korzystne dla miasta, dlatego że miasto pierwsze otrzymało, no nie dużą, ale jednak jakąś kwotę, około 30 tysięcy złotych, co w 2001 roku było o wiele większą sumą niż dzisiejsze 30 tysięcy złotych. Ale też miasto otrzymało do swoich zasobów z zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej budynek byłego kasyna wojskowego,

0: W którym obecnie mieści się Biblioteka Publiczna w Przemyślu, więc dla miasta była to sytuacja win-win, absolutnie.
1: A jak odzyskanie kamienicy wpłynęło na społeczność ukraińską w Przemyślu?
0: To wpływ był bardzo pozytywny, bo to przez pokolenia ludzie czekali. Trzy pokolenia pilnowały tego budynku, chodziły, starały się go zachować i doprowadzić do takiego momentu, w którym on w końcu powróci do reprezentantów społeczności ukraińskiej, w tym wypadku do Związku Ukraińców w Polsce. Zmieniła się nasza pozycja, bo z grupy czy z podmiotu, który wynajmował pewne przestrzenie, zostaliśmy gospodarzem, tak? Jakby ze wszystkimi tego wyzwaniami. Budynek był w fatalnym stanie, jeśli chodzi o jego zachowanie i potrzeby remontu. Dlatego też ten proces remontu budynku my nazywaliśmy odbudową. Ponieważ budynek nie był remontowany przez 100 lat, w 2006-2007 roku zaczął dach przeciekać, zalał część archiwum ukraińskiego, które mieściło się w budynku. Wtedy po długich też i bataliach, też z zaangażowaniem sądu, udało się miastu część dachu wyremontować. Natomiast...
1: No bo kamienica jest zabytkowa.
0: Kamienica jest zabytkowa, jest wpisana do rejestru zabytków.
1: Konserwator ochrony zabytków. No tak.
0: Tak. My sobie akurat chwalimy tą współpracę z Urzędem Konserwatorskim, bo nam zależy na tym, żeby zachować jak najwięcej z tej takiej tkanki historycznej w budynku. Więc każdy krok konsultujemy. Staramy się zawsze o pozwolenia konserwatorskie na kolejne etapy prac. Pierwsze chcemy, żeby to było zrobione zgodnie ze sztuką, a po drugie zależy nam na tym, żeby go modernizować, ale z dużym szacunkiem dla przeszłości. Więc od 2011 roku w zasadzie jesteśmy w stanie takiego ciągłego remontu budynku, rewitalizacji, ale bardzo gruntownej. Czyli to nie tylko wymiana okien czy przebudowa dachu, to też izolacja fundamentów, wymiana wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej i tak dalej. No i przystosowywanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami.
1: A co było największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o remont? Dach czy coś innego?
0: Wydaje mi się, że takim najtrudniejszym, najbardziej skomplikowanym, no to właśnie była przebudowa dachu. Dlatego, że to jest w centrum miasta, przy wąskiej uliczce zaułku Szwajka, bo to od tej strony zaułek Szwajka prowadzi do parkingu, więc to było dosyć duże wyzwanie takie logistyczne. A jeszcze nad tą częścią, gdzie dach był wymieniany w 2014 roku, to pod tą częścią wymienianą mieści się piękna sala zabytkowa, więc gdyby doszło do jakiejś katastrofy budowlanej, no to utracilibyśmy salę na przykład teatralną. No, tak. Więc to było bardzo duże wyzwanie, ale udało się, więc to był etap też taki duży etap remontu rozłożony na kilka mniejszych. I w 2023 roku ukończyliśmy w zasadzie remont drugiego piętra i poddasza. Poddasze nie było użytkowe wcześniej, ale dzięki temu remontowi, który sfinansowaliśmy w 90% z funduszy unijnych, z programu współpracy transgranicznej Polska-Ukraina, mamy do użytkowania dodatkową kondygnację, która jest fajną przestrzenią taką konferencyjną, warsztatową. To jest też bardzo ważne, że ten projekt, który się nazywał Scena Galicyjska, był realizowany we współpracy z Polakami we Lwowie. I dzięki temu projektowi Polacy mają ośrodek kultury polskiej na ulicy Wymnyczenki, czyli w ścisłym centrum miasta Lwowa, przy kuli rzymskokatolickiej. W bardzo dogodnej lokalizacji, bardzo ładne przestrzenie, w których mogą aktywnie działać.
1: Jakby pan tak miał ze swojej obserwacji powiedzieć, ile procent rewitalizacji zostało już wykonane w budynku, to ile by to było?
0: Myślę, że około 80-85%.
1: Czyli większość prac już mamy za sobą, jakby ze sobą.
0: Większość prac jest za sobą. Do pełnego ukończenia mamy salę teatralną, co pewno rewitalizacja zajmie 2 lata, piwnice i elewacja. No i część biblioteczna i część dawnego fryzjera.
1: Wspomniał pan, że tutaj dużo wam pomogły środki europejskie w renowacji. Z jakich źródeł jeszcze dostajecie finansowe wsparcie?
0: W 2013-2014 roku mieliśmy fundusze z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z ustawą to zawsze jest nie więcej niż 90% pieniędzy publicznych. Reszta to są środki, które gromadzimy od darczyńców, którym bardzo dziękujemy za wsparcie. W kolejnych latach tam była jakaś reorganizacja ministerstwa, więc mniejszości narodowe powróciły pod opiekę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potem w kolejnych latach były dofinansowania z budżetu państwa przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i potem weszły fundusze unijne, ale też bardzo ważne jest to, że mamy dosyć dużą liczbę darczyńców, którzy nas wspierają albo cyklicznymi wpłatami 20, 30, 50 zł miesięcznie, za co bardzo dziękujemy i do tego zachęcamy, albo tacy, którzy jednorazowo wpłacają więcej i to dzięki temu udaje się zebrać fundusze na to, co nie jest przedmiotem projektów, albo na wkłady własne do projektu. Ale też na przykład organizacja taka jak Oxfam wsparła nas w dostosowaniu przestrzeni integracyjnej, więc oni też wzięli na siebie część remontu budynku, za co jesteśmy wdzięczni, też Care International. Osoby czy podmioty, które tu przychodziły, widziały naszą działalność, najczęściej stwierdzały, że warto nas wesprzeć w takim procesie dostosowania pomieszczeń do tego, żebyśmy mogli rozbudowywać naszą działalność.
1: Dbacie dość mocno o to, żeby te standardy odbudowy odzwierciedlały dość mocno charakter budynku sprzed 100 lat, czy raczej idziecie trochę takim swoją ścieżką i robicie troszeczkę tak po swojemu?
0: Trzymamy się tego, że
1: trzymacie się mocno,
0: trzymamy się mocno tego starego. To znaczy, tam gdzie to jest możliwe, to staramy się zrobić wszystko, żeby zachować stare drzwi, stare parkiety. Tam gdzie to jest niemożliwe albo zostało utracone, no to tego się nie da zachować. Ale na przykład mamy na drugim piętrze mamy bardzo fajne pomieszczenia, w których odrapaliśmy wszystkie warstwy tynków i farb do pierwszej warstwy. I tam się pootwierały bardzo fajne polichromie z początku XX wieku, więc zostawiliśmy to takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, w stylu loftowym, jako świadek przeszłości. Coś, co można odzyskać, czemu się można przypatrzeć, trochę dzięki czemu można też fajnie opowiedzieć o budynku, o zmianach, które się odbywały.
1: No i to też buduje fajny klimat, nie?
0: Tak, staramy się nie psuć tego nowoczesnością, ale w ogóle jakby chronimy się przed, powiedzmy, takimi współczesnymi barierkami i tak dalej. Raczej robimy wszystko, żeby tamte stare, historyczne poręcze na schodach dostosować do norm współczesnych.
1: Dobrze, to było o historii, było trochę o remontach, to teraz przejdźmy do działalności obecnej, waszej działalności. Jakie funkcje kulturalne na przykład pełni dziś Dom Ukraiński w Przemyślu?
0: Dom Ukraiński w Przemyślu obecnie jest takim miejscem, które promuje kulturę ukraińską. I nasze wydarzenia są zawsze otwarte, informujemy o nich na naszej stronie internetowej narodnydim.pl, czy w mediach społecznościowych na Facebooku Narodny Dim Dom Ukraiński. Najczęściej są dwujęzyczne, są w języku polskim i ukraińskim. Jeśli rozmowa jest prowadzona w języku ukraińskim, z reguły zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski, tak żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego, co oferujemy. To są wydarzenia bardzo różne, bo to są wydarzenia i kulturalne, związane z tradycją ludową z tego regionu, taką bardzo autentyczną. To są czasem koncerty muzyki rockowej, muzyki klasycznej, spektakle teatralne.
1: I wystawy pewnie?
0: Występy dzieci, wystawy artystów, malarzy. Jest tego dosyć dużo, jak na instytucje, które nie jest taką instytucją publiczną. To znaczy nie ma zapewnionego takiego stałego finansowania, jak na przykład galerie sztuki współczesnej czy muzea. No ale to już nasza kreatywność jest tutaj wsparciem w poszukiwaniu funduszy, bo mamy zespół, który się tym zajmuje. Mamy też wydarzenia, które związane tak z taką działalnością obywatelską. Prowadzimy fajne warsztaty dialogowe, z których korzystają ludzie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, albo grupy mieszane polsko-ukraińskie, bo możemy je prowadzić w dwóch językach. Czasem nawet po angielsku, bo przyjeżdża jakaś grupa naukowców, nie wiem, z Uniwersytetu w Nowym Jorku i prosi, żeby poprowadzić dla nich warsztaty dialogowe. Więc tym się też zajmujemy. No i budynek też użyczamy w razie potrzeb innym stowarzyszeniom, gdy nie mogą przeprowadzić swojego walnego, albo gdy chcą zorganizować jakiś spektakl teatralny. Mamy jedno przedszkole w Przemyślu, które raz do roku użycza od nas salę na to, żeby zrobić przedstawienie dla rodziców, których jest tam, przychodzi 150, a nie mają takiej sali u siebie w przedszkolu, więc my bardzo chętnie udostępniamy wtedy pomieszczenia Domu Ukraińskiego na takie wydarzenia. Bardzo silną naszą taką odnogą naszej działalności jest właśnie tradycja taka ludowa w bardzo autentycznym wydaniu. Mamy zespół śpiewu autentycznego Krajka, który wydał w sumie 5 płyt. To teraz płyta muzyczna Antologia Nadstania została najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego Radia za właśnie jako fonogram u źródeł, więc to jest bardzo duże osiągnięcie, no i też docenienie tego, co od ponad 10 lat robi Krajka. Mamy zespół już młodszy, Krajeczka, czyli dzieci, które zafascynowały się słuchaniem dorosłych, zachciały też śpiewać. Zaczynaliśmy od chyba 5 dzieci, teraz jest ich około 40, więc trzeba było to podzielić na grupy, bo to jest żywioł wielki i tak dalej. Są dzieci ukraińskie z Polski, czyli tutaj urodzone, których rodzice identyfikują się jako Ukraińcy. Są młodzi Ukraińcy, Ukraińcy, którzy tu się pojawili na skutek wojny. Są też dzieci ukraińskich emigrantów, którzy się tu pojawili w zasadzie jeszcze przed pandemią i lockdownami i jakimś zamknięciem granicy. I mamy też dzieci polskie, które przychodzą i korzystają z tej oferty warsztatu.
1: I też się integrują,
0: tak. Bardzo się cieszymy z tych działań i projektów. Mamy też bardzo fajny festiwal Miasto z Rzeką. To jest dużym festiwalem literackim. W sierpniu zeszłego roku mieliśmy pierwszą edycję tego festiwalu.
1: Tak, słyszałem. Zapowiadaliśmy to na antenie.
0: Tak, właśnie. To Radio SK było. Informowało o tym. Bardzo, bardzo dziękujemy radiu i słuchaczom. I co ciekawe, w ciągu 4 dni 20 znanych autorów, autorek wzięło udział w festiwalu. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie. W lipcu będzie kolejna edycja i to jest też wydarzenie, które było wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku 26 też będzie. I też nas wsparła na przykład Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Także to nas bardzo cieszy, że to są takie działania wspierane przez różne inicjatywy. Mamy zespół tańca ludowego Arkan, który też łączy różne dzieciaki i młodzież. W zasadzie każdego dnia u nas coś się dzieje, bo mamy w tym wymiarze kulturalnym wiele rzeczy, takim integracyjnym, ale też mamy takie działania adaptacyjne dla osób nowo przybyłych z Ukrainy do Polski.
1: A czy obserwujecie wzrost zainteresowania waszą ofertą po wybuchu wojny na Ukrainie?
0: Musieliśmy w ogóle otworzyć taką nową ofertę związaną z kursami języka polskiego, bo wcześniej tego nie prowadziliśmy w ogóle.
1: No właśnie, bo prowadzicie też kursy.
0: Tak, czyli mamy kursy języka polskiego, a też takie wsparcie dla osób, które tu się pojawiły i mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Często po prostu opcją rzeczywistości, czyli jakoś asystujemy w urzędach, w szpitalach, w przychodniach, w szkołach, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, bo to są sprawy bardzo takie prozaiczne, na przykład trudności z założeniem profilu zaufanego, z potwierdzeniem tego profilu, z połączeniem tego z ukraińską aplikacją i tak dalej, po sprawy związane na przykład z pogrzebem albo z narodzinami dziecka, bo zdarza się czasem, że kobiety z Ukrainy, które tutaj rodzą, proszą o obecność w szpitalu nasze pracowniczki z grup mobilnych. To jest też jakiś wyraz zaufania do naszego zespołu. Także te działania są bardzo, bardzo różne, ale staramy się na wszystkie, na te, które możemy odpowiedzieć.
1: Czyli bardzo szeroka jest wasza działalność, ale znalazłem też informację, że organizujecie również pomoc humanitarną i prowadzicie działania integracyjne.
0: Tak, pomoc humanitarna, to ona jest różna, bo może być, czasem jest finansowa, czasem jest rzeczowa, czasem to jest zakup jakichś leków, czy wykupienie wizyty u specjalisty, ale też mamy tak, że co jakiś czas wysyłamy bus do Ukrainy z wypakowany pomocą, która dociera do takich rejonów Ukrainy graniczących z frontem.
1: A to są jakieś leki, rozumiem? Takie
0: leki, żywność, tak. Leki, żywność, tak. Odzież, więc bardzo, bardzo różnie w zależności od potrzeb. Też oczywiście wspieramy żołnierzy na froncie. To jest dla nas oczywiste. A te działania, które w zasadzie wszystkie działania, które prowadzimy z kulturalną, są jednocześnie integracyjnymi. Przez to są prowadzone w dwóch językach i to jest fajny pomost między tymi, którzy przyjechali tutaj niedawno i tymi, którzy mieszkają w Przemyślu od zawsze. Jest takie miejsce, gdzie się można spotkać, porozmawiać, zobaczyć różne perspektywy. się bardzo się z tym poleca. Mhm.
1: A jakie, bo pan powiedział ogólnie bardzo, że pomagacie, ale jakie formy wsparcia oferujecie obecnie?
0: Obecnie?
1: Tak.
0: Czy obecnie tutaj oferujemy wsparcie administracyjne, czyli to, co można sobie wyobrazić, że mamy jako obywatele polscy z czymś problem w urzędzie, to takie same problemy mają obywatele ukraińscy, z tym, że jeszcze dodatkowo dochodzi bariera językowa. Wsparcie mamy w postaci kursów, kilku grup kursów języka polskiego. Mamy grupy mobilne, które odwiedzają ośrodki zbiorowego zakwaterowania i pomagają w tłumaczeniu różnych spotkań, wizyt, w kupieniu leków. Czasem wspieramy w zakupie biletów, jak ktoś chce pojechać gdzieś dalej. Jesteśmy obecni stale na dworcu kolejowym w Przemyślu przez większość doby i tam
1: udzielamy... Tam jest swój punkt jakiś, znaczy, tak?
0: To jest punkt recepcyjny i my w ramach tego punktu jakby świadczymy takie wsparcie tłumaczeniowe i informacyjne. To jest dla nas bardzo ważne, bo często ludzie przyjeżdżają tutaj z nieprawdziwą informacją z Ukrainy. Wyczytają albo nieaktualną informację, że tutaj są dalej bezpłatne pociągi, że bezpłatne noclegi, a tego już nie ma w zasadzie i też trudno z tego skorzystać, jeśli to są ośrodki zbiorowego zakwaterowania. Nie zawsze w nich jest miejsce. Dlatego my jesteśmy tam też jako takie osoby, które podają sprawdzoną informację, co pozwala uniknąć na przykład tego, że ktoś wpadnie w nieuczciwe ręce, nie wiem, tych, którzy handlują ludźmi albo wykorzystują kogoś do pracy nielegalnej czy płacąc nieuczciwe wynagrodzenia. Mamy pokój matki i dziecka przy dworcu kolejowym też, który jest takim miejscem, gdzie w podróży po przyjeździe z Ukrainy kobiety mogą chwilę odpocząć.
1: Taki hostel jakby.
0: To nie jest hostel, bo to jest w ciągu dnia,
1: okay.
0: Ale mamy też hostel w Przemyślu, w którym mamy ponad 30 miejsc i zadaniem tego hostelu jest to, żeby osoby po przyjeździe z Ukrainy mogły chwilę odpocząć. Są kobiety z dziećmi, że mogły chwilę odpocząć i my, nasz zespół wtedy próbuje pomóc im zorganizować sobie życie na nowo. W dosyć krótkim czasie. Na początku mieliśmy takie założenie, że ten hostel będzie działał, przyjmował ludzi na okres do 3 miesięcy. Prawie nikt nie był 3 miesiące, raczej ludzie się wyprowadzają stamtąd po około 5 tygodniach, ale to jest tych bardzo intensywnych 5 tygodni, w którym nasz zespół pomaga w nauce języka polskiego, w znalezieniu pracy, w przygotowaniu CV, w znalezieniu mieszkania do wynajmu. I celem tego hostelu jest jak najszybsze, aby dzięki niemu ludzie mogli jak najszybciej wejść na rynek pracy, odnaleźć się, dzieci, żeby poszły do szkoły i zaczęły się integrować tutaj ze społeczeństwem lokalnym. To jest bardzo fajnie prowadzona placówka, więc i z takimi dosyć fajnymi rezultatami. Mamy też fajny program, który jest finansowany, realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej, Dobrostan Społeczności Szkolnej, gdzie mamy część działań skierowanych do szkół, w których są dzieci z Ukrainy. To jest taki program, który ma i wspierać te dzieci, ale też te szkoły, gdzie są dzieci z Ukrainy, gdzie mogą być napięcia na tle narodowościowym, czy też biorąc pod uwagę dosyć dużą nagonkę w internecie na uchodźców z Ukrainy, na pomaganie Ukrainie. To jest dosyć ważne działanie. No, mieliśmy taki przykład z zeszłego roku. Jedna ze szkół na Podkarpaciu poprosiła nas o poprowadzenie warsztatów dialogowych w ich szkole, w klasie licealnej, w jednej z klas licealnych. Otóż, przyjechaliśmy, prowadziliśmy te warsztaty i co się okazało w trakcie? W kilkusetosobowej szkole była jedna dziewczyna z Ukrainy, uczennica. I w szkole rozsiała się taka panika, że obecność tej jednej uczennicy z Ukrainy grozi ukrainizacją całej tej szkoły. Przyjechaliśmy, żeby porozmawiać o tym, poprowadzić takie warsztaty i one zadziałały. Potem mieliśmy pozytywne sygnały od nauczycielek, że to zadziałało i temat został jakoś zagospodarowany pozytywnie. Więc to też przeciwdziałamy, staramy się przeciwdziałać tym fałszywym narracjom, dezinformacji na takim poziomie bardzo oddolnym. Właśnie przez prowadzenie warsztatów z uczniami w szkołach, ale też z nauczycielami.
1: No właśnie, wspomniał pan o ukrainizacji. To jest dość często dzisiaj używane słowo i mam wrażenie, że tak jak po wojnie, zaraz po wybuchu wojny, Polska się zintegrowała zaczęła pomagać tym Ukraińcom, tak dzisiaj te nastroje troszeczkę się zmieniły. Czy wy to obserwujecie również tutaj w Przemyślu i powiecie przemyskim?
0: No, ja myślę, że nie troszeczkę się zmieniły, one się bardzo pogorszyły.
1: Znaczy bardzo pogorszyły, tak. No tak. To było widać na przykład jakiś czas temu, jak miasto postawiło miśka na rynku i ktoś się doczepił do tego, że misiek ma kolory ukraińskie i że to jest ukrainizacja miasta. Więc to jest jeden z przykładów, gdzie idziemy w kompletne absurdy już po prostu.
0: Tak, no ale z drugiej strony też ta presja była tam na tyle silna na urząd miasta, że prezydent się ugiął i doprowadził to do zmiany koloru tego szalika. Więc to
1: ale
0: jest...
1: znowu wtedy mu zarzucali, że jakiś Związek chyba Radziecki, tam widziałem jakiś
0: no tak, tak.
1: Także no nikomu nie dogodzi.
0: Nikomu nie dogodzi, no tak, ale też pokazuje, że ta presja taka antyukraińska jest bardzo silna, skoro ten prezydent Przemyśla się ugina i zmienia szalik na kolorze miśka. Natomiast to jest odczuwalne. Zmiana nastrojów jest bardzo odczuwalna. To często jest zbudowane na nieprawdzie, tak? Na przykład mówi się o ukrainizacji polskiej gospodarki, ale jak ktoś zwróci uwagę na liczby, to się z nich wyczyta, że Polska prawie dwukrotnie więcej eksportuje do Ukrainy niż importuje z Ukrainy. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z polonizacją ukraińskiej gospodarki w Ukrainie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.